0: Jeszcze nie ty? To kto?
1: Pierdol się.
2: Kennen Sie diese Frau?
1: Nie gesehen. Czego ta kurwa chce ode mnie? Dobra już.
2: Und den? Ein Freund?